0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra vzroste, u nafty klesne. Krnov připravuje opravy mostů, které poničily předloňské záplavy. Slezská Ostrava oživuje nábřeží řeky Ostravice. Zítra bude oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř, to je o 14 haléřů více než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Krnov plánuje opravu mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Technici nejdříve určí, v jakém stavu jsou a jaký je rozsah poškození. Je potřeba odebrat vzorky a provést zkušební vrty. Na základě toho pak město přistoupí k rekonstrukcím. Týká se to 8 mostů, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
2: Jde o 5 mostů přes řeku Opavu v ulicích Svatováclavská, Ujatek, Mlýnská, Sokolovská a na Ostrově a 3 mosty přes řeku Opavici. Jde o hraniční most v Chomíži a mosty u Vodárny a u Koupaliště.
0: V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipy anebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta. Pravý břeh řeky Ostravice v centru Ostravy už v létě oživí nový gastropodnik. Radnice Slezské Ostravy pronajala pozemek pod mostem Miloše Sýkory budoucím provozovatelům Bystra. Nábřeží se stává stále vyhledávanějším místem. Návštěvníkům ale chybělo potřebné zázemí. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude Bystro u řeky pořádat i menší kulturní akce.
3: Naším záměrem je rozvinout zázemí pravého břehu řeky Ostravice, jelikož má velký potenciál. Místo se stalo vyhledávaným cílem pro procházky, sport i odpočinek a proto chceme, aby lidé mohli na místě trávit ještě více času a měli k tomu odpovídající služby.
0: Česko bude na frankfurtském knižním veletrhu reprezentovat 75 autorů. Na mezinárodní akci najdou návštěvníci knihy například od Radky Denemarkové, Aleny Mornsteinové anebo Jaroslava Rudiše. Česko bude čestným hostem německého festivalu a představí tuzemskou prózu, poezii anebo taky komiksy. Frankfurtský veletrh začne 7. října.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, postupně má přibývat oblačnosti a k ránu se výjimečně objeví i přehánky. Nejnižší noční teploty je 7 až 3 stupně, na horách kolem plus 2. Zítra přes den pak čekejte opět velkou oblačnost s lokálními přehánkami. Odpoledne i možností bouřky. Později večer očekáváme od jeho západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách do 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích v ulici Rudná u křižovatky s ulicí Tavičskou ve směru na Havířov se srazila 3 osobní auta. Levý pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
5: Dobry wieczór w środę 13 maja 2026 roku. Imieniny Agnieszki i Gerarda. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Jabłonkowo tworzy w tym roku kąpielisko Ameryka. Obiekt pozostawał zamknięty od powodzi w 2024 roku z powodu złego stanu technicznego. Miasto przeprowadziło najpilniejsze naprawy, aby bezpiecznie udostępnić teren mieszkańcom i turystom, poinformował burmistrz z ramienia KDU-CSL Jerzy Hamrozi. Karwina wykorzysta tarninę z Wołoszczyzny przy budowie nowego inhalatorium. Ratusz inspirował się rozwiązaniami z sąsiedniej Polski, gdzie tak zwane tężnie cieszą się dużą popularnością. Po gęstych i mocnych gałęziach będzie spływać solanka, tworząc leczniczą mgiełkę. Podczas ubijania tarninowych gałęzi pracownicy muszą zachować szczególną ostrożność, poinformował główny kierownik budowy Łukasz Choruta. Muzeum Huty Trzynieckiej i Miasta Trzyńca w powiecie trylecko-misteckim odkłada budowę nowego wejścia do budynku. Przestrzenie wystawowe zostaną ponownie otwarte 4 czerwca. Przygotowanie projektu rozbudowy wymaga więcej czasu, poinformowała rzeczniczka Huty Petra Mackowa-Juraskowa. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Jak już wspominaliśmy, w ubiegły piątek na Jaworowym zaolziańscy harcerze i członkowie Beskidu Śląskiego zainaugurowali 5. już edycję gry turystycznej przez kopce. Od razu w niedzielę zaś organizatorzy zaprosili zaolziaków do Nytku, gdzie wycieczka na zakamień i warsztaty w miejscowej Drzewiące przebiegały pod znakiem legendy o śpiących rycerzach z Szantori, mówi wiceprezes Beskidu Wanda Farnik.
6: Była poranna wycieczka, niektórych zaskoczyła, że tak wcześnie, ale o dziwo. Zebrała się spora grupa. Była wycieczka tematyczna z legendą, z hasłem i oczywiście skarbem. A tutaj w Drzewiące, gdzie się spotykamy, są warsztaty dla dzieci. Dzieci wyrabiają korony dla śpiącej królewny, miecze dla śpiącego rycerza, no i oczywiście koniki, teraz tak bardzo modne hobby horsy.
5: Po trudnym okresie historycznym i w cieniu zagrożenia dla państwa powstała pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja. Dlaczego jednak właśnie z obchodami 3 maja od lat kojarzą się radosne pieśni i pogodna atmosfera? Między innymi o tym podczas uroczystości w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie mówi konsul generalna Anna Olszewska.
7: Coś w naszej naturze polskiej jest, że pieśń i piosenka, muzyka zawsze nam pomagała. Nawet w tych bardzo trudnych czasach. Proszę pamiętać w okupacji, kiedy śpiewano wbrew zakazom, nawet te piosenki na ulicach i motyki wszelakie i różne rymy, które nam pomagały i w duszy grały. Myślę, że ta majowa jutrzenka była po pierwsze radością autentyczną z tego, że zadziało się, czyli dokonujemy czegoś ważnego, będzie ustawa, która wytycza nam kierunki, a z drugiej strony, że właśnie maj, piękna pogoda, to się dzieje i że jeszcze jest ta nadzieja, że może ten, jak się okazało później nieuchronny, ale że ten koniec nie nastąpi albo będzie inny, a ten koniec niestety na 123 lata zabrał nas z mapy.
5: Towarzystwo Nauczycieli Polskich zaprasza pedagogów ze wszystkich zaolziańskich placówek na wspólne zdobywanie wierzchołka jaworowego, a to w sobotę 23 maja, mówi prezeska stowarzyszenia Monika Plaszkowa.
8: Dlaczego jaworowy? Dlatego, że któregoś razu na jednym z naszych zebrań padło hasło, a może by wiosną powędrować w nasze ukochane Beskidy. I właściwie Jaworowy jest takim dobrym kopcem, dlatego że da się na niego dostać się na 3 możliwe sposoby. A mianowicie jest tam trasa dla takich mniej wymagających, to znaczy można tam wjechać wyciągiem, można tam wejść w sposób dosyć nieskomplikowany, prostą trasą, no ale jest też oczywiście taka trasa dla tych, którzy są już profesjonalistami i trasa z dosyć dużą skalą ciężkości. I dlatego nazwali to J3, czyli 3 trasy, które prowadzą do tego jedynego wspólnego celu, czyli na szczyt, gdzie wszyscy się spotkamy, porozmawiamy. Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda i miła atmosfera.
5: Start o godzinie 9 przy chacie myśliwskiej w Oldrzechowicach. Vítam vás ještě raz na našej antenie. Dziś 13 maja, data, która wyjątkowo mocno łączy historię, wiarę, politykę i sport. W 1917 roku rozpoczęły się objawienia fatimskie, a dokładnie 64 lata później doszło do zamachu na Jana Pawła II. Tego dnia Winston Churchill zapowiedział Brytyjczykom czas krwi, trudu, łez i potu. A w 1950 roku na Silverstone ruszył pierwszy wyścig Mistrzostw Świata Formuły 1. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy do Nytku, gdzie w weekend wymieszano owce. Następnie z Marianem Stewkiem porozmawiamy o nowej wystawie poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi. Najpierw piosenka.

0: Liczyły pokazy taneczne i występy kapel. Całość miała lokalny, plenerowy charakter. Na miejscu była też nasza redaktor Sabina Wojnar, która o szczegółach wydarzenia mówiła z Danutą Millerską.
1: Witaj, Netku. Aż z Milikowa niesie łowce. No to je piekno. To je łowca.
2: Stoimy w Netku na posiąku. W tle już słychać owce. To od razu zapytam, co dzisiaj tutaj właściwie się dzieje.
3: No dzisiaj w Nytku na posiłku mieszamy owce, to znaczy zaczyna się wypas po zimie. Tak gazdowie dowali kiedyś owce na sałasz, a aby te owce wyniały wszystkie jednakowo, tak były pomieszane. Ten obrządek my tu chcieli dzisiaj pokazać. Były tu i nasze owce, ale trochę my to pokombinowali z owcami czarnymi, białymi, czarnogłówkami, żeby było tak ciekawiej do widzów.
2: Widzę w programie zawody w mieszaniu owiec. Może pani wyjaśnić, na czym to polega i jak wygląda to w praktyce?
3: Jak gazda Michał Millerski zawsze musi mieć coś specjalnego, to oczywiście ja dzisiaj wymyślił. I było takie współzawodnictwo w mieszaniu owiec, które polegało na tym, że 9 zawodników, których dobrowolnie się zgłosili, musieli biec z górki, chyba, nie wiem, 50 metrów, może 100, tam zebrać butelkę z mlekiem dla małych jagniąt, wybiec z powrotem do górki, łapnąć z koszora jagnioka, nakarmić go i z tym jagniokiem 3 razy koles breczka oblecieć i potem znowu wrócić. I kto był pierwszy, to po prostu zwycięży.
2: Czy przy okazji tego wydarzenia są zaplanowane jakieś występy taneczne lub muzyczne?
3: A oczywiście, zawsze u nas na posiłku musi być jakiś punkt kulturalny, którym dzisiaj były 2 kapele, Czerchla i Polana, które na zmianę przedstawiały się na scenie i tak samo 4 pary taneczne. Każda powiedziała, co chce zagrać. Były to tańce góralskie, tańce cierchowskie, balok czarny oraz z wychodu.
2: Kto dziś tu przyjechał? To bardziej lokalna impreza dla mieszkańców Nytku, czy raczej spotkanie, które przyciąga też gości z dalszych miejsc, może nawet z zagranicy?
3: My zawsze chcieliśmy robić tutaj tradycje i te zwyczaje pokazać tu naszym ludziom, to znaczy obywatelom Nytku i bliskiej okolicy, ale jednak nasze życie nie ma granic i to tak się wychodzi, że mamy tu dużo kolegów z Polski, ze Słowacji, od Karwiny, Cieszyna i po prostu podoba się im tu i na pewno często tu wracają i tak było i dzisiaj.
2: I na koniec, czy na posiłku planowane są jeszcze inne wydarzenia w najbliższym czasie?
3: Tak, oczywiście zapraszam na każdoroczne strzyżenie owiec, które odbywa się przed ostatnią sobotę sierpnia, to chyba w tym roku 22 sierpień wychodzi, to zapraszam. No a za rok na pewno znów gazda coś się wymyśli, nie będzie to na pewno mieszanie, bo mówił, że każdego roku coś nowego chce wymyśleć, to chyba się niechmy zaskoczyć, co znów wymyśli.
0: Tak brzmiało nydeckie mieszanie owiec. Polacy przypominają sobie w tym roku 110. rocznicę śmierci polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. Zaolziacy mogą sobie przypomnieć jego sylwetkę na wystawie, którą w siedzibie Kongresu Polaków przygotował szef ośrodka dokumentacyjnego Marian Stefek. Materiał redaktora Jacka Sikory.
4: Panie Marianie, wystawa o Henryku Sienkiewiczu. Ja myślę, że każdy zaolziak chętnie ją obejrzy, bo ja nie poznałem człowieka, który by, jeżeli już nie przeczytał trylogii czy powadi, to na pewno widział zekranizowane te powieści. No i ja myślę, że też powinni obejrzeć ją obowiązkowo młodzi jabłonkowianie, bo przecież to właśnie jest wystawa o patronie ich szkoły, notabene też obchodzącej w tym roku 100. urodziny.
5: Ja jeszcze może przypomnę, że ta wystawa powstała już 10 lat temu, kiedy w Polsce obchodzono rok Henryka Sienkiewicza i wtedy już mogli ją obejrzeć również uczniowie właśnie wspomnianej już szkoły podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie.
4: No ale generacje już się wymieniły.
5: Ale generacje oczywiście już się wymieniły, a oczywiście ta wystawa będzie znów prezentowana i w Polskim Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego tutaj w Szeskim Cieszynie i w Zarządzie Głównym PZKO, a później w zależności od zainteresowania.
4: No to przejdźmy od razu do pierwszych plansz, czyli widzę już tu nie tylko rodziców przyszłego noblisty, ale też młodego Henryka jako studenta szkoły głównej w Warszawie.
5: Ja może uściśle. Jest zdjęcie dziadka Józefa Sienkiewicza. Aha. I zdjęcie Stefanii Sienkiewicz z domu Dzieciuszowskiej, jego matki. Jest również dworek rodzinny.

0: rodziny w Woli Okrzejskiej, w którym się urodził 5 maja 1846 roku. Jest również zdjęcie kościoła, w którym przyjął chrzest 7 maja 1846 roku. I tu jest właśnie, jak już pan wspomniał, na zdjęciu jako student Szkoły Głównej Warszawskiej. Są również jego pierwsze utwory. Tutaj można zobaczyć właśnie pierwsze wydanie Umore seks taki worszyły z 1872 roku. I jest również portret Henryka Sienkiewicza namalowany przez Stanisława Witkiewicza, zatytułowany Henryk Sienkiewicz w Puszczy Kaktusowej, który został namalowany po powrocie pisarza z podróży do Ameryki. A tu też jeszcze są przykłady prasy, w której publikował, bo był między innymi reporterem Gazety Polskiej i tu jest właśnie przykład, są listy Litwosa z podróży, ponieważ on właśnie pisał pod pseudonimem Litwos.
1: I to już były czasy właściwie początki pozytywizmu.
0: Jako reporter i felietonista właśnie w Gazecie Polskiej pracował już w latach 1872-1887, czyli to są oczywiście czasy już pozytywizmu. A tutaj można zobaczyć różne wydania jego książek po polsku i czeskie odpowiedniki. Na marne, na zmar, ognie i mieczem, ognia a meczem, potop, potopa, pan Władowski.
1: Czyli na język czeski bardzo wcześnie go zaczęto przekładać.
0: Bardzo wcześnie, bo pierwsze tego dzieła już w latach 80. I są również fragmenty jego powieści zamieszczone w prasie, między innymi w Czasie, w Gazecie Lwowskiej, w Kurierze Warszawskim. Jest zdjęcie portretowe Henryka Sienkiewicza z około 1880 roku. Jest również fotografia jego pierwszej żony Marii Strzetkiewiczów. I właśnie z tego związku urodził się syn Henryk Józef i córka Jadwiga Maria.
1: Ja może powrócę jeszcze do tych fragmentów tutaj z gazety. Myśmy już zapomnieli o tym, że kiedyś właśnie wielkie dzieła zaczęły pojawiać się najpierw w gazecie.
0: Tak, najczęściej tak było, zaczęły się pojawiać w gazetach, a później dopiero pojawiały się ich wersje książkowe. A Henryk Sienkiewicz bardzo często oczywiście tak robił, że właściwie wszystkie te jego powieści najpierw były publikowane na łamach prasy.
1: Czyli już wtedy szalano za serialami.
0: Tak, oczywiście, tylko w trochę innej wersji właśnie niż dzisiaj.
1: Tu już jest napis Kupowalis, czyli dla niektórych najważniejszy utwór Sienkiewicza.
0: Tak, i tu jest wydanie książkowe. Tom pierwszy, Warszawa 1896. Jest również, jako taka ciekawostka, francuskie wydanie Kupowalis z 1908 roku. Jest też znany portret Henryka Sienkiewicza, namalowany przez Kazimierza Pochwalskiego w 1890 roku. Jest druga jego żona, Maria Romanowska, z którą wziął ślub w 1893 roku, ale ich związek trwał krótko i w 1896 został unieważniony.
1: No i jest artykuł z Gwiazdki Cieszyńskiej, dobrze nam znanej.
0: Ja właśnie starałem się szukać wszelkie informacje właśnie w naszej prasie cieszyńskiej na temat Henryka Sienkiewicza i jego twórczości, a tu jest informacja na temat uroczystego wieczoru ku czci Henryka Sienkiewicza, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Akademików Polski na Śląsku Znicz. Dokładnie to było 6 stycznia 1897 roku i tu jest dosyć obszerna notatka właśnie na ten temat.
1: Ale na kolejnej planszy przede wszystkim znów okładki i informacje. Przeważnie tu na tąży także.
0: Tak, jest większość właśnie informacji ze wspomnianej już Gwiazdki Cieszyńskiej. Między innymi na temat jubileuszu Henryka Sienkiewicza w 1901 roku. I są również niektóre jego dzieła publikowane też w odcinkach na łamach naszej Gwiazdki. Między innymi z pamiętnika poznańskiego nauczyciela Legendea Żeglarska. I jest również list od mieszkańców Końskiej na Śląsku Cieszyńskim właśnie do Henryka Sienkiewicza, który ukazał się w gazecie Czas 14 marca 1901 roku.
1: Tu też praca o Sienkiewiczu jako felietoniście, bo zapominamy o tym, że był on felietonistą, bo myślimy o nim, że to jest taki ten kolejny z wieszczów.
0: A właśnie on bardzo dużo felietonów napisał i właśnie książka Fernanda Essika Sienkiewicz jako felietonista wydana w Warszawie w 1902 roku zwraca uwagę właśnie na ten jego aspekt. A tutaj ciekawe zdjęcie trzech członków honorowych Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Od lewej to znany Antoni Osuchowski, w środku Henryk Sienkiewicz, a obok z prawej Stanisław Asewicz. I tutaj właśnie informacja ze sprawozdania macierzy na temat członków honorowych wspomnianych już właśnie. Jest również informacja w miesięczniku pedagogicznym, taki artykuł właściwie, Henryk Sienkiewicz o szkole w zaborze rosyjskim. A tutaj dyplom Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza 10 grudnia 1905 roku.
1: On dostał tę Nagrodę Nobla za Quo Vadis, czy po prostu za całą kształt?
0: Przede wszystkim za Quo Vadis, ale oczywiście brano pod uwagę też jego całą dotychczasową twórczość. A tutaj ciekawe zdjęcie. Henryk Sienkiewicz z rodziną przed pałacykiem w Oblęgorku. Tu jest też ilustracja pokazująca właśnie ten pałacyk, który Henryk Sienkiewicz otrzymał od społeczeństwa polskiego jako dar wdzięczności z okazji 25-lecia pracy twórczej w 1900 roku. Są również fragmenty m.in. w Pustyni i w Puszczy, w Kurierze Warszawskim. Są legiony publikowane w Czasie w 1913 roku. Są również okładki książek powieści Na polu chwały, Wiry i wspomniane już w Pustyni w Puszczy. Tutaj jeszcze może zwrócę uwagę na taki ciekawy artykuł z Dziennika Cieszyńskiego z 4 lutego 1916 roku. Hołd Śląska dla najdzielniejszych przewodników narodu, w tym dla właśnie Henryka Sienkiewicza, oprócz tego jeszcze dla biskupa Adamasa Piechy i dla Ignacego Paderewskiego, którzy byli członkami Komitetu Łewej Szwajcarii i organizowali pomoc dla Polaków do dotkniętych działaniami wojennymi właśnie w czasie pierwszej czy wielkiej wojny światowej. A tu już informacje dotyczące jego śmierci i pogrzebu w Wewej, w Szwajcarii, a później w 1924 roku sprowadzono jego zwłoki do Polski, między innymi właśnie przez Piotrowice. I tutaj właśnie w Piotrowicach była taka duża uroczystość na dworcu kolejowym, dokładnie 25 października 1924 roku, gdzie przemawiało sporo znanych zaoziańskich działaczy, między innymi profesor Józef Niemiec, który wydał również w związku z tą okazją publikację Henryk Sienkiewicz, popularny zarys życia i twórczości.
1: Tu przede wszystkim różne okładki książek, a obok ilustracje. Przede wszystkim widzę Krzyżaków i Terlogię.
0: Jest również w Pustyni Puszczy. Są również niektóre wybrane postacie, głównie właśnie z trylogii. Jest Alena Kurcewiczówna, Oleńka z Potopu, Paśka z Pana Wołodyjowskiego. Są również znaczki pocztowe z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza. Są monety i medale pamiątkowe. Jest również banknot o nominale 500 tysięcy złotych z 1993 roku właśnie z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza. A tutaj można zobaczyć już plakaty filmowe i informacje właśnie na temat ekranizacji jego powieści. Jest między innymi informacja z Wioski Cieszyńskiej na temat Quo Vadis, który właśnie w kinie w Skoczowie było wyświetlane w grudniu 1913 roku. Jest między innymi Pan Wołodyjowski, Ogniemierz, Potop i wspomniany Quo Vadis. Jest rodzina Połanieckich i w Pustyni w Puszczy.
1: Do kiedy tu można obejrzeć tę wystawę?
0: Do 2 czerwca bieżącego roku. Wszystkich serdecznie zapraszam.
2: Materiał przygotował redaktor Jacek Sikora. A już jutro czeka nas muzyczny montaż. Niedzielę w Karwinie przeznaczyli miejscowi PZKowicze na tradycyjny Maj nad Olzą. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 13 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.